Niki toa nine tsawel tsawel tsawel tsawel. Wich ognen ne mowa in tlak tipak. An mochipa tlak ti.